0: wyszło po prostu tak, że widać, że ludzi to jednak interesuje.
1: Myślę, że to nie tylko treść, ale też myślę, że bardzo ciekawa forma. To jest...
0: Feedback był od razu super.
1: Ty jesteś w swoim formacie dość uparta.
0: Ale tak do końca, to trudno to zrozumieć.
2: Kosmo po polsku.
1: Znacie ją na pewno z Instagramów, z TikToków, albo z innych produkcji Funka. Oliwka DE czy Oliwka.pl, obydwie funkcjonują. Oliwia Nowakowska, cześć.
0: Tak, cześć. W ogóle ja się trochę stresuję, bo już dawałam kilka takich wywiadów, ale zawsze tylko po niemiecku i to pierwszy po polsku, więc z góry przepraszam, jak będą jakieś za długie albo brak słów, albo jakiś akcent.
1: Nie obawiam się zupełnie tego, że coś takiego nastąpi, wręcz przeciwnie. Chciałem ciebie pochwalić, bo masz dwie odsłony, taką po niemiecku o Polsce i taką po polsku o sytuacji w Niemczech czy o Niemcach i twój niemiecki

0: Czytam akurat moją pierwszą polską książkę, więc staram się, żeby ten polski pozostał taki dość płynny. Chociaż powiem, że od kiedy się wyprowadziłam z domu rodzinnego i mniej mówiłam po polsku tak na co dzień, odczułam bardzo, że jest mi trudniej jednak mówić. Zaczyna mi brakować słów, w ogóle jeżeli chodzi o takie tematy typu praca, polityka, takie no grubsze już bym powiedziała tematy, no to czuję, że brakuje mi tych słów.
1: No tak, ale to są tematy, które wychodzą mocno poza codzienność, pewnie tak. Dlatego, szczególnie dla osób, które tutaj mieszkają, ja za każdym razem jakby pocieszam wszystkich, że właśnie dla tych osób, które tutaj mieszkają i nie mają stałego kontaktu z żywym językiem polskim, czyli nie konsumują w polskich mediach, się nie orientują, nie oglądają tak dużo polskiej telewizji, nie słuchają polskiego radia i też nie mają osobistych kontaktów, że to naprawdę trudno utrzymać we wszystkich obszarach, we wszystkich tematach równy poziom znajomości słów przede wszystkim. Nie?
0: Bardzo, bardzo, ale też czuję, że jednak w tym polskim codziennym też mi coraz więcej brakuje słów, ale tu naprawdę mi pomaga mój TikTok,
1: no właśnie,
0: czytam Instagram.
1: Właśnie o to chciałem zapytać, bo to chyba jest mocno motywujące. Jesteś bardzo ważnym głosem przynajmniej polskim głosem, dla ponad 13 tysięcy, prawie 14 tysięcy odbiorców.
0: No a na TikToku jest nawet trochę więcej, bardzo się cieszę, dziękuję. No jakoś tak, nie wiem, no wyszło po prostu tak, że widać, że ludzi to jednak interesuje, co się dzieje też, może Polacy, którzy są w Niemczech, interesuje, co się dzieje w Niemczech, w swoim języku tak jakby, albo może też Polaków w Polsce interesuje, co się dzieje w Niemczech, no nie wiem, ale odczułam to, że właśnie, tak jak na początku powiedziałeś, mam kanał po polsku o Niemcach i po niemiecku o Polsce, że ten jednak po niemiecku o Polsce funkcjonuje trochę lepiej.
1: Myślę, że to nie tylko treść, do której za chwileczkę podejdziemy, ale też myślę, że bardzo ciekawa forma. To jest bardzo takie dziennikarstwo, bardzo bezpośrednie. Patrzysz nam w oczy, mówisz nam bezpośrednio rzeczy, które ciebie otaczają, które zauważyłaś, które może mniej komentarza w tym jest, ale na pewno zaciekawienia tematem, który pojawia się i jest grzany wokół nas.
0: Ja jestem zawodu dziennikarką. Uczyłam się dziennikarstwa, ale takiego bardzo tradycyjnego, nie? Że po prostu pisanie do gazet, trochę coś tam w radio i tak dalej, ale mniej tego takiego dziennikarstwa online i w końcu mi się wydaje, że to będzie jednak w przyszłości coraz ważniejsze, tak, w social mediach i nie tylko jako, że jakieś marki, powiedzmy, że żeby zostać przy Polsce TVP na TikToku czy tam TVN na TikToku, nigdy nie będzie, moim zdaniem, albo często będzie tak, że jednak twórca będzie lepiej funkcjonował.
1: To jest oczywiście nie nowa, to jest inna forma dziennikarstwa, w którą się idealnie wpasowałaś, jak dobierasz swoje tematy, gdzie jest jakiś impuls dla ciebie, że mówisz, okej, to chciałbym zaprezentować moim polskim albo niemieckim odbiorcom, odbiorczyniom.
0: Dobre pytanie. Ja sprawdzam media polskie, media niemieckie i zawsze pod tym aspektem, co by Polaków w Niemczech interesowało, czy naprawdę ich interesuje konflikt w koalicji w Niedersachsen, czy może bardziej ich interesuje, że na autostradach w Niemczech będzie dużo korków. No i pod tym względem, więc raczej te korki ich jednak bardziej interesują niż jakiś tam polityczny spór w jednym landzie na przykład, co w Niemczech, ale jest ważne, prawda? A dla niemieckich odbiorców o polskich newsach to są często też absurdalne newsy, często też newsy, które są ważne międzynarodowo, a nie tylko dla Polski albo nie tylko dla Niemiec, tylko na przykład całego świata, powiedzmy, jak się dzieje coś ważnego w Polsce. Pod tymi aspektami powiedziała, więc naprawdę w skrócie absurdalność, bo to najlepiej funkcjonuje jednak na social mediach. No i naprawdę tak się zastanawiam, co by daną grupę interesowało, która jest w Niemczech albo siedzi w Polsce.
1: Czyli ten aspekt klikalności, dotarcia do odbiorcy jest bardzo ważnym aspektem dla ciebie.
0: No jest ważne, bo im więcej ludzi mnie obserwuje, im więcej ludzi mnie zobaczy i widzi, a to ta jedna, co opowiada zawsze to i to, tym więcej też mogę robić filmiki, które myślę są też bardzo ważne, też właśnie bardziej polityczne, też właśnie bardziej, no nie wiem, geopolityczne i tak dalej, nie? Także nie tylko te absurdalne newsy, tylko tak powiem w cudzysłowie właśnie ważniejsze.
1: Jak wygląda taka praca nad takim kontentem, nad treściami, które wchodzą na twoich kanałach?
0: No mi jako dziennikarce jest bardzo ważne, żeby te informacje były sprawdzone, tak? Bo na TikToku dużo się dzieje i dużo też dezinformacji, więc dla mnie jest to bardzo ważne, że informacja jest sprawdzona, więc informuję się na wielu bardzo różnych polskich mediach. Czy to jest telewizja, czy jakieś media online, gazety i tak dalej. No

0: I wtedy patrzę, co by się nadawało na moje kanały. Wybieram tematy, piszę, jakbym ja to przetłumaczyła na taki język TikTokowy. Piszę to sobie, nagrywam, produkuję, czyli tam ścinam i tak dalej i wtedy to idzie online.
1: Mhm. Jak długo siedzisz nad takim tematem?
0: Zależy, wiesz, zależy, czy to jest na przykład naprawdę news, mhm, i w sumie wszystkie informacje mogę sobie z różnych mediów tam poszukać, albo zależy, czy to jest bardziej coś takiego historycznego na przykład, albo o kulturze, gdzie muszę trochę bardziej głębiej w to wejść.
1: Jasne.
0: Ale tak bym powiedziała, od początku aż do końca gotowego filmiku, tak od 2 do 4 godzin.
1: Mhm. My wszyscy się zastanawiamy, jak algorytm funkcjonuje u nas w social
0: mediach.
1: Tego nikt nie wie. Jaka jest twoja tajemnica na to? No bo masz ogromny sukces, więc coś tam funkcjonuje.
0: Ja się nad tym zastanawiam codziennie. Jak to, czemu ten filmik nie działa, a ten, co myślałam, że na pewno nic z tego nie będzie, jednak eksploduje. Jest korzeń jakiejś tajemnicy, tak? Że autentyczność na pewno. Mhm. Takie rzeczy, że informacje są sprawdzone i ktoś ci wierzy, że postujesz regularnie, a nie raz w miesiącu. Ale tak do końca to trudno to zrozumieć jednak.
1: Ścigamy się wszyscy w tej magii o to, żeby zrozumieć algorytm. Już nie omieszkam, żeby podjąć ten temat sztucznej inteligencji. AI, jest to w ogóle dla ciebie tematem?
0: No wiesz, jako dziennikarka, no to jest to jakiś temat, z którym się tam, nie powiedziałabym borykam, ale no, który mnie interesuje, ale tak do mojej pracy, no to raczej nie.
1: Ja po prostu mam takie wrażenie, takie podsumowanie ostatnich miesięcy, za jedno mogę naprawdę podziękować AI, za to, że przestałem wierzyć kompletnie w internet, mm-hmm, czyli jakby AI nauczyło mnie ogromnej ostrożności. Mm-hmm.
0: Ale ja myślę, że i to jeszcze będzie coraz na pewno większy problem, to już wszyscy powiedzieli, ale my mówimy o tym jako dwie osoby, które są wykształcone jednak, które się znają, w ogóle wiedzą, co to jest AI, tak? Myślę, że dla osób, które właśnie no, nie są aż tak bardzo wykształceni, po prostu nie mogą, no z jakich tam powodów, już to obojętne, ale no po prostu, które się tak nie znają, to jest jeszcze większy problem, bo ja nieraz teraz, jak na przykład wyszły te wszystkie rzeczy tam z Epsteinem, tak? Mhm. Wpadłam na chyba 3 albo 4 takie filmiki AI, albo jakieś tam papiery, dokumenty, coś tam, co się okazało, że to w ogóle nie jest prawdziwe, potem gdzieś tam wyszukałam w komentarzach. Mhm. No ale do tego musisz mieć czas, chęć, wiedzieć, że w ogóle coś takiego jest, więc myślę, że to będzie jeszcze naprawdę większy problem niż jest teraz.
1: Albo większa szansa dla osób i twojej pracy, tak jak ty, gdzie mamy jakby zasadnicze zaufanie. Przez to, że jesteś autentyczna, przez to, że gwarantujesz swoją twarzą i swoim accountem, dlatego będziemy raczej ciebie oglądać niż kolorowe obrazki.
0: Tak, prawda, chociaż to teraz będzie trochę teoretyczne, ale jednak dla mnie by mogło być pozytywne, ale z drugiej strony dla takich tradycyjnych mediów, tak, mhm, którym wierzymy od zawsze, to znowu może być problem, bo młodzi ludzie na przykład już wierzą tylko twórcom i to mamy taki kręg, tak, że mhm, młodzi wierzą tylko twórcom, a twórcy mają taką ogromną presję, bo jest AI, no i to jest tak, nie chcę aż tak bardzo negatywnie o tym mówić, bo na pewno, tak jak mówisz, jest w tym też coś pozytywnego, ale no trzeba zobaczyć, co
1: nie,
0: z tego będzie.
1: Zawsze musimy mówić też pozytywnie o mediach społecznościowych, też dlatego, że nam towarzyszą od wielu lat i będą jeszcze nam wiele lat towarzyszyły. W jakiej formie to się pewnie okaże? Nie są to nowe głosy, w Australii już to funkcjonuje, w Niemczech Merz podniósł na chwileczkę ten temat, czy w ogóle CDU i rząd, w Polsce również. Chodzi o ograniczenie pewnego dostępu do mediów społecznościowych dla osób, które może niekoniecznie sobie z tym radzą, chodzi głównie o dzieci i o młodzież, jak ty to widzisz.
0: Szczerze, gdyby wszedł taki zakaz tutaj, w Europie, w Polsce, w Niemczech, obojętnie, to bym bardzo była za tym też, żeby wszedł jakiś zakaz albo douczanie ludzi 65+, powiedzmy, bo myślę, że tam oni, którzy się nie wychowali na tych mediach społecznościowych,
1: nie są native'ami.
0: Właśnie, też trudno im korzystać z tych mediów i też wierzą może jeszcze bardziej niż 15-latkowie w rzeczy, które w ogóle nie są prawdziwe.
1: Czyli wprowadzić jakieś, nie wiem, prawo jazdy, tak? Na social media?
0: No na przykład, są pomysły, żeby w szkołach robić takie ala prawo jazdy AI i tak dalej. Nie wiem, myślę, że takim zakazem zbyt wiele się nie zyska, że to powinno raczej funkcjonować przez naukę, a mniej przez takie zakazy.
1: Powracamy do Oliwki, do Oliwki.de, do Oliwki.pl. Pamiętasz, jak to
0: chcesz.
1: Się w ogóle zaczęło?
0: Mam krótką i trochę dłuższą odpowiedź, jaką byś chciał.
1: Dłuższą, zawsze dłuższą.
0: Od kiedy się interesuję mediami, widziałam, że Polska w niemieckich mediach zawsze jest rzadko jest pokazywana, jeżeli w ogóle, a jak już, no to oczywiście jak są jakieś wybory czy coś, ale tak w takim normalnym, codziennym życiu raczej mniej, a jak już, no to w takich tematach historycznych, tak? 4 lata temu się zaczęła wojna na Ukrainie i wtedy już było więcej mowy też o Polsce, nie? Jako sojusznik, że jest taki ważny, że Polska jest taka ważna geopolitycznie i tak dalej. No i były te dwie rzeczy. Były rozmowy o Polsce jako w kwestii historycznej, jako ważnego sojusznika. No i zawsze jakoś od tego czasu w ogóle mnie to trochę wkurzało, mogłabym powiedzieć, bo no wiemy, że Polska to jednak jest dużo więcej, rozwija się bardzo, tętni życiem i tak dalej, no i mówi się o niej w Niemczech w takich dwóch ciężkich sprawach, bym powiedziała. No i jest tam na TikToku, zobaczyłam powoli parę twórców polskich w Niemczech, ale oni zawsze raczej... To dzisiaj w sumie wielu z nich robi parodie, bawi się takimi stereotypami, co jest na pewno ważne i dobrze to funkcjonuje, w ogóle tego nie neguję czy hejtuję, no tylko po prostu myślałam, nie ma takiego polskiego, fajnego, młodego głosu w Niemczech, który by pokazał Polskę, jakieś tam newsy i właśnie. No i się cały czas wkurzałam i w końcu mówię, no nie mogę się tyle lat wkurzyć i nic sama z tym nie zrobić. No i mówię, dobra, spróbuję, zrobię tam jeden filmik i naprawdę... Feedback był od razu super, a od razu pierwszy filmik miał 250 000 odświetleń, wiele komentarzy, od razu wiele obserwujących, więc to mi naprawdę pokazało, że jednak była tam jakaś taka luka, nie? Mhm. Że jest to potrzebne i ludzie to chętnie oglądają.
1: Długo brakowało takiego głosu, też dla mnie bardzo ciekawego, bo drugiej generacji. Prawie się tutaj urodziłaś, ale na pewno tutaj się wychowałaś, socjalizowałaś, chodziłaś tutaj do szkół i dlatego to jest takie ciekawe, ponieważ na przykład w innych communities, w tureckiej, w kurdyjskiej, w arabskich, oczywiście też communities, są takie głosy drugiej, trzeciej generacji. Tutaj tej Polski, tego polskiego głosu cały czas nam brakuje. Ty jesteś, ale tu jeszcze apel do naszych słuchaczy, do naszych słuchaczek. Jeżeli chcecie, na pewno wasz głos jest bardzo ważny i czekamy na te wasze głosy. Nie tylko ja, również nasze rdzenne społeczeństwo, nasi niemieccy koledzy, koleżanki i przyjaciele też na to czekają.
0: Tak, i powiem ci, że nie tylko brakowało, czy nadal brakuje moim zdaniem takiej polskiej perspektywy, ale ogólnie Europy Wschodniej.
1: A właśnie, bo w jednym z twoich filmików też krytykujesz Slavic
0: Trend,
1: który zalał nas od paru tygodni coraz silniej.
0: No już chyba nawet lat, to chyba się zaczęło już w 2024, że zaczęły się takie filmiki, także naprawdę już długo on... jest na tych wszystkich platformach.
1: Ale jak słusznie zauważyłaś w swoim filmiku, dotyczy on głównie stereotypu wokół rosyjskiego takiego, można powiedzieć, mocno zaostrzonego nawet, który absolutnie nie jest przekładalny na resztę Europy Wschodniej.
0: Ogólnie nie wiem, czy ty miałeś, jako że mówiłeś, że jesteś tak jakby generacja przede mną, czy ty miałeś takie odczucie czy doświadczenia, że zawsze jak się mówiło, że jest się Polakiem, to od razu... przychodziły jakieś tam, albo ci mówili słowo na K oczywiście, że umieją po polsku, albo właśnie, że a no to też pewnie umiesz mówić po rosyjsku, o albo też coś tam
1: jasne,
0: z Rosją.
1: Jasne. To zlewanie Polski, tak. Ale też innych krajów Europy Wschodniej z postsowieckim światem, czy w ogóle z sowieckim światem, było zawsze bardzo silne w Niemczech, szczególnie w Niemczech Zachodnich, gdzie ta odległość do Polski, jeszcze z NRD pomiędzy, to tak jakby zaraz za Odrą białe niedźwiedzie chodziły i to w takich rosyjskich szapkach z czerwoną gwiazdą. To na pewno, no i też towarzyszyły mi, to znaczy to się dynamicznie zmienia na szczęście, negatywne stereotypy wobec Polski, które wychodziły z czystej niewiedzy. Mm-hmm. Ale jeśli chodzi o Slavic Trend, głównie on dotyczy kobiety i tutaj oczywiście trudno nie zauważyć też pewnego negatywnego wizerunku kobiet ze wschodniej Europy.
0: Znaczy, no najgorsze jest w tym, że ci właśnie robią te takie filmiki, są zdania, że to jest właśnie bardzo pozytywny obraz kobiety, bo przecież wszyscy mężczyźni chcą taką Slavic woman, czy tam Slavik.
1: Obiecuję, że są
0: słowiańską.
1: Wyjątki.
0: Tak, no jasne, że są. Oczywiście, że są. Chodzi mi naprawdę o te osoby, co robią te filmiki. Także no, wkurzyłam się i musiał powstać też taki komentarz do tego.
1: Znaczy to się po prostu też wpisuje w pewną narrację konserwatywną, w pewne potrzeby powrotu do konserwatywnych ról, mężczyzn i kobiet.
0: Tak, a już mówimy długo, ale jeszcze może jedna rzecz, bo do tego pasuje. Ja czytam akurat Chłopki, opowieści o naszych babciach, nie wiem, czy słyszałaś o tej książce.
1: Oczywiście.
0: No i no tam jest opisywane, jak Słowianki, Polki naprawdę kiedyś żyły, nie? Takie na prawdziwe Słowianki. I uwierzcie, że nie chcielibyście tak żyć, nie? Że po prostu brud, kołtuny we włosach, brak bielizny, brak jedzenia, kościół był najważniejszy, po 14 dzieci, no i wiadomo, że ci ludzie, to nie można tego brać też tak ciężko, tak? To jest trend internetowy, no i niech się tam ludzie bawią. No ale myślę, że jak to jest aż tak, już tak rozpowszechnione, to trzeba też wskazać, co to naprawdę znaczyło być Słowianką i co to naprawdę, skąd to się bierze, nie?
1: Masz rację. Długo rozmawiamy, ale jeszcze ciebie nie wypuszczę. Jeszcze ciebie nie wypuszczę ze studia. Bo social media to jest oczywiście coś, co dynamicznie się rozwija. Ty jesteś w swoim formacie dość, że tak powiem, w pozytywnym tego słowa znaczeniu uparta. Znaczy masz ten swój format. To jedno ustawienie twojej kamery, swojego smartfonu, czy whatever. Czy czujesz, że powinnaś zostać w tym? Czy masz już pomału ochotę na jakąś inną, nową odsłonę Oliwki?
0: Jeżeli chodzi o treść, to na pewno zostanę przy tym. Nie widzę siebie opowiadająca o moim życiu takim prywatnym, czy takie,
1: no takie influencerskie rzeczy. Jak przygotowujesz sobie śniadanie, albo dlaczego robisz jogę.
0: Tak, ale jeżeli chodzi o jak to robię, o to właśnie ustawienia kamery i tak dalej, to na razie się widzę w tym, bo widzę, że to się podoba obserwującym i oglądającym i że nie ma tam potrzeby czegoś zmieniać, ale będzie niedługo coś nowego, bo pojadę z tym jednym kanałem, tym niemieckim, czyli Oliwka.de, do Polski. I jeszcze nie powiem, o czym będzie treść, bo tam jest kilka pomysłów, ale na pewno będzie można też zobaczyć coś z Polski.
1: Oliwka w podróży, tak?
0: Tak, taki vlog, trochę coś takiego. Zobaczymy.
1: O, bardzo fajnie. Ostatnio mamy też taką bardzo fajną kampanię, jeśli chodzi o naszą tożsamość, ale też wizerunek Polaków w Niemczech i wizerunek języka polskiego. Polnisch ist cool, nie wiem, czy zauważyłeś, jesteś częścią tej kampanii?
0: Nie jestem, bo w sumie nie wiem dlaczego, jakoś nie doszło do tego po prostu, ale obserwuję, widzę, co tam się dzieje i uważam, że to jest bardzo dobra, ważna kampania.
1: Nie, właśnie, bo myślę też, jako głos właśnie tej drugiej generacji i to taki bardzo prawdziwy głos, moim zdaniem idealnie byś wpasowywała w taką kampanię Polnisch ist cool.
0: Nie wiem, jakoś do tego nie doszło, ale cieszę się o wszystkie zapytania, maile.
1: Jasne, okej, czyli te słowa kierujemy do Coco Pol, który się tym zajmuje i który to koordynuje. Może akurat dojdzie do współpracy. Ale pytając o, czy coś się zmieni u ciebie, że naprawdę w cudzysłowie uparta, nie, jesteś po prostu bardzo konsekwentna.
0: Nie, no
1: w tym.
0: Jestem też uparta, tak, trochę tak.
1: Jak się widzisz za kilka lat twojej pracy? Może ja wiem, że dla social media kilka lat to jest bardzo, bardzo daleko i dlatego mówię. Czy pracujesz nad taką perspektywą dalekosiężną?
0: Bardzo dalekosiężną, tak. Mówiłam przed chwilą, że brakuje nie tylko moim zdaniem głosów z Polski, coraz więcej młodszych, fajnych i tak dalej, ale też z Europy Wschodniej. Ucieszyłabym się, gdyby z tego mojego pomysłu powstał taki kolektyw, taka wspólnota wielu twórców wschodniej Europy, tak? Że nie tylko Oliwka z Polski, ale też powiedzmy Igor z Ukrainy albo ktoś z Rumunii albo, że po prostu i my pracujemy pod jedną marką, że taka wielka marka wschodniej Europy współpracuje razem ze sobą, pokazuje tą wschodnią Europę taka, jaka jest.
1: Coś jak Track East Arte na przykład.
0: Tak,
1: na przykład.
0: O właśnie.
1: To trzymam kciuki. Ja myślę, że właśnie takiego produktu bardzo nam brakuje, ale nie żegna się z Oliwką.de, nie żegna się z Oliwką.pl, bo uważam, że to jest ogromne wzbogacenie internetu, wzbogacenie social media i myślę też, że dla wielu osób bardzo ważny i silny głos. Oliwka.de i Oliwka.pl znajdziecie przez W, nie szukajcie przez V, przez
0: W. Tak, to jest bardzo ważne, zawsze muszę to mówić.
1: Oliwia Nowakowska, dziękuję bardzo, że byłaś u nas.
0: Dziękuję, bardzo mi było miło. Naprawdę bardzo fajnie się rozmawiało.
1: Dziękuję. A jeśli wam się podcast podobał, ej, przekażcie go dalej swoim znajomym, swoim nieznajomym, swoim przyjaciołom, może nawet wrogom. Kto wie, komu się to przyda, porozmawiajcie z nimi, a jak chcecie komentować, to skomentujcie. Między sobą komentować też możecie, ale możecie też u nas komentować, wiadomo gdzie. Dziękuję bardzo. Oliwka, Oliwia, jak wolisz, Oliwka czy Oliwia?
0: W sumie Oliwia, tak prywatnie to Oliwia.
1: Okej, Oliwia, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Żegna się Adam Gusowski.
2: Kosmo po polsku.

0: Kosmo po polsku.
1: Podcasty dla Polaków w Niemczech.
0: Trzymamy rękę na pulsie polskiego życia w Niemczech, ale mówimy również o innych sprawach, które Polaków w Niemczech dotyczą i interesują.
1: Codziennie, od poniedziałku do piątku.
0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
2: Tu jesteś u siebie.
1: To rozmowy z naszymi gośćmi. Zapraszamy tych, których znacie i tych, których warto poznać.
0: Informujemy, komentujemy, oceniamy.
1: Radzimy i odradzamy.
0: Kiedy trzeba, jesteśmy poważni. A kiedy można, wprost przeciwnie.
1: To my.
2: Tomasz Kycia.
1: Monika Sędzierska.
0: Maciej Wiśniewski.
3: Adam Gusowski.
0: Kosmo po polsku.
1: Obojętnie, gdzie jesteś, tu jesteś u siebie.